dłonkę, mój Boży prst. Ten to zwuk, moja woda, każdy koncert krst. Plus mojego serca gra mi bida Gatorade. Basu robi laskę, na syntaku zahra hate. Autentyckie emocje, nigdy żadny fake, żadny szmejt.